0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Z okazji stulecia Chorwackiego Radia składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, inspirujących audycji oraz zaufania słuchaczy z całego serca z Polskiego Radia.
3: Chorwackie Radio je powstał mój prozor u świat prije 80 godina. Tada sam kao 9-godišnji dječak počeo upijati sve izgovorene i glazbene informacije koje nam je pružalo. Čestitam Hrvatskom radiju i svim njegovim djelatnicima 100. godišnicu postojanja. Vaš Miro Ungar.